funanga lamarileng lokandu nzela mamana nzela ku mamana fanela kuva a hlayisa ntsongwane a mamisa ku fika lani anawo ubwaka iko uitorash na 25 minutos.